tylko o mnie. Ty wiesz, czy sadam, stawam, mój zamer mnimasz z daleka. Czy kraczam, czy leżim, o wszystko.